0: FM 98.1 Radio Chvenebury.
1: Sezonis sponsoria Ecovudi, bunebrivi, ekologiurat subtakhis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 44 22. Webgwerdi ecovud.gr.